0: Topo je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.
3: Me partiste el corazón, Maluma baby. Pero mi amor no hay problema, no.